Mwadhani Morongo akauga imbi yomba gutwa thorana na wendo wa Kristo. Yani Biblia ne kuria kiuria kenene mono Biblia kauria tere ebuku nirea aroma aroma inyanya 35. Imbi yomba gutwa thorana na wendo wa Kristo. Ithena ikenyamara ikunyamarwa iora ikwaga nguo no gwati kana igekuo. Biblia ekarekeria na kuga.